Inau, masana maranya zaduna napamda wasa kokpiu haizarabada kokpikro. Asumna pangai okram lekai digi maru omitana su asumna ibirakli.